0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Renata Dunajewska. Witam słuchaczy na antenie programu LRT Klasyka i zapraszam na półgodzinne spotkanie radiowe. Wczoraj po południu w Wilnie odbyło się spotkanie z Andrzejem Poczubutym, Polakiem z Grodna, dziennikarzem, działaczem społecznym oraz więźniem politycznym reżimu białoruskiego. Nadamy relację z tego wydarzenia, w toku którego Andrzej opowiedział o sytuacji Polaków białoruskich oraz podzielił się swymi najbliższymi planami. A zaczynamy nasz program od aktualności ze świata. Po kilku tygodniach negocjacji państwa Unii Europejskiej osiągnęły porozumienie w sprawie nowego, złagodzonego pakietu sankcji wobec Rosji, potwierdzili agencji AFP dyplomaci. Nowe sankcje mają na celu zaostrzenie limitu cenowego na rosyjską ropę. Pakiet obejmuje również środki wymierzone w rosyjski sektor finansowy i rynek kryptowalut, a także rozszerzenie czarnej listy o kolejne dziesiątki rosyjskich urzędników odpowiedzialnych za wojnę przeciwko Ukrainie. Odłożono natomiast wprowadzenie szerokiego zakazu wydawania wiz, który miał uniemożliwić wjazd do Unii Europejskiej Rosjanom walczącym w Ukrainie. Jest to 21. pakiet sankcji przyjęty przez Unię Europejską od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Minionej nocy rosyjskie siły niemal bez przerwy bombardowały Odessę. Według lokalnych władz uszkodzona została infrastruktura, budynek biurowy, prywatne domy oraz kilka pojazdów. Nie ma informacji o ofiarach. Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że ukraińskie siły ponownie przeprowadziły w nocy ataki na magazyny logistyczne oraz infrastrukturę naftową w rosyjskich krajach krasnodarskim i stawropolskim. Informacje te pojawiły się po tym, jak Zełenski w następstwie masowych protestów odwołał ze stanowiska naczelnego dowódcę Sił Zbrojnych Ukrainy Aleksandra Syrskiego, powołując na jego miejsce Michaila Drapatego. Jak podkreślił ukraiński prezydent, priorytetami nowego dowództwa wojskowego będą wzmocnienie obrony przeciwlotniczej, zwiększenie presji na Rosję oraz modernizacja Sił Zbrojnych. Moskwa poinformowała, że ostrzegła Stany Zjednoczone przed dostawami broni dla Ukrainy, które uważa za nieakceptowalne. Rosyjski minister spraw zagranicznych rozmawiał ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Markiem Rubiem na marginesie azjatyckiego szczytu w Manili. Spotkanie odbyło się po tym, jak prezydent Ukrainy Zełenski poinformował, że prowadził rozmowy z amerykańskimi wysłannikami w celu ożywienia utkniętych negocjacji dotyczących zakończenia trwającej od kilku lat wojny. Według Zełenskiego, pokój musi zostać osiągnięty z zachowaniem godności, a Ukraina od dawna jest na niego gotowa. Minister spraw wewnętrznych Martinas Katilinas poinformował, że w czwartek spotkają się pełnomocnicy do spraw granicy Litwy i Polski, aby omówić możliwość usprawnienia kontroli granicznych prowadzonych przez stronę polską z powodu nasilonej migracji wtórnej. Wyraziłem oczekiwanie, że kontrole mogłyby być bardziej ukierunkowane, ponieważ obecnie zdarzają się sytuacje,

akcje, gdy sprawdzani są praktycznie wszyscy. Można je lepiej skoncentrować na potencjalnych zagrożeniach, ponieważ walczymy z nielegalną, instrumentalnie wykorzystywaną migracją, powiedział minister w czwartek na antenie Zinio Radias. Jak dodał, bardziej szczegółowe kontrole mogłyby obejmować przede wszystkim ciężarówki i samochody dostawcze. Natomiast osoby podróżujące prywatnie lub służbowo mogłyby być odprawiane szybciej. Katylinas poinformował, że taki postulat przedstawił polskim partnerom podczas ubiegłotygodniowego nieformalnego posiedzenia ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Unii Europejskiej w Dublinie. Przed podjęciem decyzji, czy zaakceptować decyzję parlamentu o wycofaniu surowszych wymagań dotyczących uzyskania wykształcenia podstawowego, prezydent spotyka się z przedstawicielami środowiska edukacyjnego. Według kancelarii prezydenta celem rozmów jest wysłuchanie argumentów obu stron oraz ocena krótko- i długoterminowych konsekwencji jednego lub drugiego rozwiązania. 36 organizacji z sektora edukacji, nauki, biznesu i społeczeństwa obywatelskiego zwróciło się do prezydenta z apelem o zawetowanie przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy oświatowej. W ustawie usunięto wcześniej planowany wymóg, zgodnie z którym uczniowie klas 10, chcący przejść do klasy 11, musieliby zdać egzamin z podstawowego poziomu osiągnięć edukacyjnych z wynikiem co najmniej 4 punktów. Minister Oświaty, Nauki i Sportu Raminta Popowienie twierdzi, że celem zmian jest utrzymanie młodych ludzi w systemie szkolnym. Tymczasem część środowiska edukacyjnego i przedstawicieli społeczeństwa uważa, że zniesienie minimalnych wymagań wobec uczniów może zagrozić konkurencyjności państwa, odporności demokratycznej i bezpieczeństwu narodowemu. Ekspertka do spraw edukacji Laura Masielowskiejte podkreśla, że obniżenie wymagań nie powoduje automatycznej poprawy umiejętności uczniów i nie zapewnia im potrzebnego wsparcia. Ministerstwo Transportu Litwy ogłosiło, że w przyszłym roku osoby o niskich dochodach będą mogły otrzymać rekompensaty na zakup samochodów elektrycznych. Nabór wniosków będzie przeznaczony dla mieszkańców regionów, natomiast mieszkańcy 6 największych miast Litwy nie będą mogli ubiegać się o wsparcie. Według wiceminister komunikacji Dovilė Sujetaitė przy przyznawaniu pomocy będą obowiązywać również inne kryteria. Mieszkańcy regionów będą mogli otrzymać rekompensaty, jeśli spełnią przynajmniej jeden z określonych warunków. Rekompensaty będą również dostępne dla bardzo małych przedsiębiorstw. Ministerstwo Energetyki Litwy oceni możliwości pozwolenia użytkownikom produkującym energię elektryczną dzielenia się nią z innymi osobami, na przykład z członkami rodziny lub sąsiadami. Według ministra energetyki Łukasza Savickasa konieczna jest w tym celu analiza technicznych możliwości. W czerwcu litewski Sejm po pierwszym rozpatrzeniu poparł potrzebną do tego nowelizację ustawy. Obecnie osoby produkujące energię elektryczną mogą rozdzielać ją wyłącznie między własne posiadane obiekty. W ostatnich latach na Litwie rośnie liczba motocyklistów, którzy odnoszą obrażenia w wypadkach drogowych. Według tegorocznych danych na drogach ucierpiało 185 kierujących motocyklami. W ubiegłym tygodniu w wypadkach drogowych na Litwie zginęły 3 osoby, z czego 2 były motocyklistami. Przedstawiciel Litewskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorstw Kontroli Technicznej Pojazdów Renaldas Gabartas uważa, że najważniejszą przyczyną jest najprawdopodobniej brak doświadczenia i odpowiednich umiejętności. Podczas gdy prokuratura generalna kontroluje śledztwo w sprawie kradzieży danych z Centrum Rejestrów, adwokaci poszukujący poszkodowanych mieszkańców informują, że zgłosiło się do nich już ponad 100 osób. To znacznie więcej niż liczba osób potrzebna do złożenia pozwu zbiorowego. Jednak, jak wyjaśnia adwokat Antanas Jonikaitis, na pierwszym etapie chodzi przede wszystkim o ustalenie, czy istnieją podstawy prawne do skierowania sprawy do sądu. Według niego, gdyby sprawa trafiła na wokandę, byłby to pierwszy w historii Litwy pozew zbiorowy tego rodzaju. Razem z nim grupę poszkodowanych zbierają również adwokaci Vincenta Zabulis i Giedrius Abromavičius. W maju ujawniono, że z Centrum Rejestrów mogło zostać skradzionych ponad 600 tysięcy wpisów z rejestru nieruchomości. Dzisiaj kończy się główny etap rekrutacji na studia na uniwersytetach i w kolegiach. W południe zakończyło się przyjmowanie wniosków kandydatów. Jak informuje Litewskie Stowarzyszenie Uczelni Wyższych do spraw organizacji wspólnej rekrutacji, wyniki głównego etapu zostaną ogłoszone 30 lipca, a osoby zakwalifikowane będą mogły podpisać umowy do 1 sierpnia. Od 4 do 7 sierpnia kandydaci będą mogli składać wnioski w pierwszym etapie rekrutacji uzupełniającej. O miejsce finansowane przez państwo

Państwo będą mogły ubiegać się jedynie osoby, które podczas głównej rekrutacji nie podpisały żadnej umowy lub podpisały umowę na studia niestacjonarne finansowane z własnych środków. Jeśli zajdzie taka potrzeba, w czasie rekrutacji uzupełniającej zostanie zorganizowana dodatkowa sesja egzaminów wstępnych. Wyniki pierwszego etapu rekrutacji uzupełniającej zostaną ogłoszone 11 sierpnia, a umowy będzie można podpisywać do południa 13 sierpnia. Drugi etap rekrutacji uzupełniającej odbędzie się w dniach 14-17 sierpnia. Kandydaci będą mogli ubiegać się o pozostałe wolne miejsca. Zaproszenia do podjęcia studiów zostaną wysłane do 20 sierpnia, a umowy będzie można zawierać do 21 sierpnia. I tyle informacji.

0: O wolności śpiewał Marek Grechuta. W Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się wyjątkowe spotkanie z Andrzejem Poczobutem, Polakiem z Grodna, dziennikarzem, działaczem społecznym oraz więźniem politycznym reżimu białoruskiego. Wydarzenie zgromadziło liczne grono uczestników, którzy mieli okazję wysłuchać jego świadectwa oraz porozmawiać o sytuacji Polaków na Białorusi, wolności słowa i prawach człowieka.
1: Nie muszę nikomu tłumaczyć, dlaczego ja chciałem do Wilna przyjechać, prawda? To jest jeden region, wbrew tym wszystkim granicom, które zostały wytyczone i które dzisiaj wyglądają niezwykle groźnie. No to jednak jest jeden region i te więzi, które łączą Grodzenszczyznę i Wileńszczyznę, a zwłaszcza jej północną część, która gdzie zawsze było bliżej do Wilna niż nawet do Grodna czy tam do Mińska. Także no tak, już nie jestem niemal u siebie i nie mam dzisiaj, zobaczyłem po raz pierwszy od wielu lat.
0: Spotkanie rozpoczęło się od laudacji na cześć Andrzeja Poczobuta, którą wygłosił sygnatariusz aktu niepodległości 11 marca Czesław Okińczyc.
2: Drogi panie Andrzeju, szanowni państwo, są ludzie, których wielkość mierzy się nie zajmowanymi stanowiskami, lecz ceną, jaką byli gotowi zapłacić za wierność swoim przekonaniom. Do takich ludzi należy Andrzej Poczobut. Spotykamy się dziś z człowiekiem, który za prawdę, wolność słowa i wierność własnemu sumieniu zapłacił latami więzienia. Nie ugiął się, nie zamilkł, nie wyrzekł się swojej wartości i nieprzypadkowo spotykamy go w Wilnie. To miasto od wieków łączy tradycje polskie, litewskie i białoruskie. Jest symbolem wspólnego dziedzictwa narodów, które przez stulecia uczyły się, że wolność i godność człowieka są fundamentem pokojowego współistnienia. Łączy nas również doświadczenie walki o wolność. Każdy z naszych narodów zna smak niewoli. Każdy pamięta więzienia, represje i próby odebrania prawa do własnej tożsamości. Dlatego tak dobrze rozumiemy cenę, jaką zapłacił Andrzej Poczobut. Autorytarne państwa najbardziej boją się ludzi wolnych. Można zamknąć człowieka w więzieniu, ale nie można jednak uwięzić prawdy. Można prześladować dziennikarza,

0: Можна му єднаку добре суміння. Для тебе пан Анджій став ще символом не тільки поляків на Білорусі, але всіх людей віжонцих, що вольне слово є підставою вольності чоловіка. Історія нашої частини Європи припоміна, що вольність ніколи не є здана раз назавжди. Кожне покоління мусить її щити. Так як перед ляти чинили то люди солідарності, так зараз чинять то люди, тож протиставляючи диктатурі на Білорусі. Солідарність не є спомінням, є зобов'язанням. Для того всім нам не вольно мільчить. Діалог між народами є вартостю, але діалог з диктатурою не може означати згоди на ламання прав чоловіка. Нема правдивого поєднання без правди, нема доброго сусідства без вольності, нема тривалого покою без пошанування годності чоловіка. Найбільші мости між народами не є порозуміння завіране з диктатором. Найбільшим мостом є люди таці, як Анджій Почобут. Вірні правді, навіть втеди, коли плацав за нього власну вольністю. Пані Анджею, панська постава припоміна слова святого Яна Павла II. Не лінкайте ще. Припоміна також прислання благословеного ксєнза Єжего Попілушки. Зло добрим звитяжем. Дякуємо за увагу. Дякуємо за свідецтво. Дякуємо за вірність правді. Дякуємо за вірність Польщі. Дякуємо за вірність вольній демократичній Білорусі. Трудно погодитися з тим, що в демократичній Європі появляються голоси, наволоюючи до нормалізації реляції з режимом Олександра Лукашенки, який в'язнює людей за їх погляди, переслідує незалежних дзеннікажі, нищує організації польської меншості і сказує на велелетнє в'язнення таких людей, як Анджій Почобут. Для людей сумління вольність чоловіка не може бути предметом політичних калькуляцій. Позвольте панство, що закінчу словами Ципріана Каміля Норвіда. Ойчизна – то збіровий обов'язок. Пані Анджею, свій обов'язок в області ойчизни сповнив пан з гонором. Дзісій нашим обов'язком є сповідати пану. Дякуємо. То пан є здесь вольним чоловіком, бо вольність зачинається від сумління.
1: Następnie Andrzej Poczobut podzielił się swoimi doświadczeniami związanymi z działalnością na rzecz polskiej mniejszości na Białorusi oraz opowiedział o represjach, jakim był poddawany za swoją aktywność i niezależną pracę dziennikarską. Podczas spotkania poruszono kwestię przyszłości białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego i możliwości wyłonienia nowych liderów. Andrzej Dudziński, kierownik ambasady Polski w Wilnie, zwrócił uwagę, że większość państw, które przeszły proces przemian ustrojowych, niezależnie od tego, czy miały one charakter rewolucyjny czy ewolucyjny, zawdzięczala je przede wszystkim oddolnym inicjatywom własnych obywateli. Dziś jednak wielu najbardziej rozpoznawalnych białoruskich działaczy demokratycznych przebywa na emigracji. Wśród nich są m.in. Swiatłana Cichanouska, Paweł Latuszka oraz liczni przedstawiciele białoruskiej opozycji, którzy kontynuują swoją działalność poza granicami kraju. Również wielu aktywistów, którzy wcześniej działali na Białorusi, zostało zmuszonych do opuszczenia ojczyzny. W związku z tym pojawiło się pytanie, czy społeczeństwo obywatelskie na Białorusi, o ile nadal funkcjonuje mimo represji, będzie w stanie w najbliższych latach wyłonić nowych liderów działających na miejscu. Zastanawiano się również, czy rzeczywista zmiana może zostać zainicjowana z zagranicy, czy też, jak pokazują doświadczenia innych państw, musi narodzić się przede wszystkim wewnątrz samej Białorusi.
2: Трудно мовити о ситуації на Білорусі. От в Жешні поїде, то буде відповідати на це питання. Якщо ходить о зв'язок поляків, ну, мови, ну, зв'язок поляків існує, а діяльність є тут максимально обмежена. Я ще порудна з тієї діяльності, яку проводить зв'язок поляків. Дійсно, з тим діяльністю, яку проводив перед 21-м роком, з однієї сторони. А з іншої сторони, не було ані одного дня, щоб та діяльність зостала затримана. Я jestem по розмовах з дуже відома людьми з різних регіонів Білорусі, хоча відзивачу зв'язку поляків, ну і можу сказати, що не затримано діяльності зв'язку поляків. Для чого так влада постановила, ну то особлива тема, і якби ну, можна будувати наразі різні версії. Я пам'ятаю такий момент, коли в 24-му року літом з карцеру припроводжено мені до отряда, і там є такий обов'язок оглядання телевізії programu informacyjnego, czyli propagandy, czołowego programu propagandy białoruskiej. W tej propagandzie Aleksandr Łukaszenka właśnie był na terenie obwodu gruzińskiego, tak się stało i mówił, że my tym Polakom skrzydła podsięliśmy, a teraz najważniejsze nie przesadzić. No mniej więcej, tak ja z pamięci mówię. No i ja wtedy odniosłem wrażenie, będąc tam w obozie, że to właśnie doszliśmy do samego dna z sytuacją w obozie Związku Polaków i że teraz jakby no gorzej już nie będzie. No i faktycznie się nie pomyliłem. To był moment, kiedy taka no, aktywna faza represji w postaci tam wzywań, przesłuchań, grożenia więzieniem i tak dalej, no ona jakby zatrzymała się. No i pory działalności związku jest wytyczone czerwonymi liniami dookoła. No, ale jednak 3800 dzieci uczy się języka polskiego w szkołach społecznych, które prowadzi Związek Polaków na Białorusi i to jest bardzo ważna sytuacja. Jakby jest, no oczywiście, jeżeli nawet spojrzymy na liczby, oficjalne liczby mniejszości polskiej na Białorusi, to oczywiście, że to nie jest sytuacja satysfakcjonująca, ale należy pamiętać, że pomiędzy latami 1948, kiedy zamknięto ostatnią szkołę w Grodnie Polską, i rokiem 1988, kiedy powstało pierwsze polskie stowarzyszenie na Białorusi niezależne, żadnej formy nauczania języka polskiego na Białorusi nie istniało, czyli w szkołach państwowych zostało to zabronione, nie można było uczyć języka polskiego w państwowych szkołach, a wszelkie próby organizacji niezależnego nauczania języka polskiego, one się spotykały z represjami. Tu można nawet konkretne przykłady przytoczyć, kiedy organizacja podobnych kursów w latach 50. traktowana była jako działalność wywrotowa, antykomunistyczna, antysowiecka i ludzie byli skazywani na więzienie za coś takiego. Dlatego jakby sytuacja mniejszości polskiej jest szczególna pod tym względem i władza jakby, no, i Polacy też, którzy mieszkają na Białorusi, mają taką świadomość, że może dojść do sytuacji, kiedy w ogóle nie będzie jakby żadnego przedstawicielstwa, żadnej obecności w sferze publicznej, że Polskość zostanie skazana na przemilczenie po prostu, tak jak to było w czasach sowieckich. I dlatego ta działalność Związku Polaków, chociaż mówię, znaczy na pewno ona jest bardzo mocno ograniczona, nie ma nauczania historii, dlatego że mówić tą historię, którą można mówić, no to nikt czegoś takiego robić nie chce, a mówić po tym, jak było w rzeczy samej, nie można. Dlatego, że to powoduje represje, między innymi moja sprawa karna była związana właśnie z punktem widzenia na wydarzenia historyczne. Więc z jednej strony jest to, a z drugiej strony jednak jest język polski. No i ważąc te plusy, minusy, ja uważam, że już sam fakt istnienia i tych możliwości to jest jakby no bardzo poważne i dla mniejszości polskiej na Białorusi trudne do przecenienia. Znaczy tak, jeżeli my mówimy generalnie o sytuacji jakiejkolwiek działalności takiej no, politycznej, niezależnej, ja nie słyszałem o tym, żeby to było na Białorusi w teraźniejszości. Jakby jeżeli bym ja nie spytaliście teraz, jak ja to określam, nazywam, ja bym powiedział, że Białoruś to bez 5 minut państwo totalitarne. Także вот так я оценяю. Ну и jeżeli da się z tych 5 minut zrobić 10 czy 15, to i tak to będzie wielki sukces. Niestety teraz taki jest okno możliwości. Być może się zmieni, no wszystko zależy od tego, jak się potoczy sytuacja na Ukrainie, czym się skończy ta wojna, jaki będzie układ sił w regionie. No od tego bardzo dużo zależy.
1: Jednym z tematów spotkania było znaczenie wartości, które przez dziesięciolecia pozwalały polskiej mniejszości na Białorusi zachować narodową tożsamość. Barbara Jundo-Kaliszewska, historyk i publicystka, przypomniała, że polskość na Białorusi przetrwała przede wszystkim dzięki dwóm filarom – rodzinie i kościołowi, które przekazywały kolejnym pokoleniom język, tradycję i przywiązanie do ojczystej kultury. W tym kontekście padło pytanie o rolę kościoła we współczesnej Białorusi. Barbara Jundo-Kaliszewska Tomaszewska zwróciła uwagę na wieloletnie związki Kościoła katolickiego z ziemią wileńską, przypominając, że biskupem grodzieńskim był pochodzący z Iszyszek arcybiskup Aleksander Kaszkiewicz. Jego posługa stanowi jeden z przykładów historycznych i duchowych więzi łączących Wileńszczyznę z Grodzieńszczyzną oraz podkreśla wspólne dziedzictwo Polaków mieszkających po obu stronach obecnej granicy.
2: Więc jakby bez wątpienia, no, jeżeli

Był wielokrotnie represjonowany, a w 2023 roku został skazany przez reżim Aleksandra Łukaszenki na 8 lat pozbawienia wolności. Andrzej Poczobut stał się symbolem walki o wolność słowa, prawa obywatelskie i zachowanie polskiej tożsamości na Białorusi. Dodam tylko, że spotkanie w Wilnie z Andrzejem Poczobutem zorganizowała Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie imienia Jana Olszewskiego. I tyle na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę spokojnego popołudnia. Renata Dunajewska, do usłyszenia.